Lego, też jestem mango. Widziałem go twoich masów, byłem ulega. Myślałem na tego, myślałem, myśląc na kupę, znam. Pójdę poślałem, oddałem, pójdę poślałem, byłem ulega.